Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom z hartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piłku.

0: słuchał,
1: ale mnie słuchał.
2: Opowiem ty bajku. Miszok. W jednym seli żył sobie dido z babą. Mały ony parusejkił, a ich susid, tież już sywy diduś, był właścicielem prekrasnego malowanego woza.

A što, jak byśmy sobie kupili wiz? I zaraz zaklikała muża. Znasz to? Besiduje. Pożen nasze sejky na jarmak, prodaj ich, a za groszy kup konia i wiz. To gdy już nie bude nam treba miłosierdzia od nikogo. Spodobała się didowy dumka żeny. Obluk się hardi i pognał sejko na jarmak. Był już niedaleko mistoczka, jak stritył cygana, kotry wiół krasnoho karoho konia. Kraskin, powił dido. A cygan na toto. Kiedy chcesz, to w imieniu tyho na sejku. Najbude, powił dido, miniajuczu sejku na konia. I już wertał dochysz, jak stritył babu, kotra wyła korołu. Kras koroła, powił dido. A baba do niego. Kiet choczysz, to miniu jej za konia. Najbude. Minył dido konia za korołu. Piszał dalej i strytył znanego gazdu, kotry wiół paciatko. Prywytali się, pobesiduwali. Dido opowił o tym, jak miniał sejku na konia, a konia na korołu. To teper daj mi swoją korołu za moje paciatko, poprosił znajemy. Najbude. Minył dido korołu za paciatko i piszał w stronę chyżu. Na puty strytył człowieka, który gnał uciu. Pochwalił dido uciu nieznajemy człowiek paciatko. Tak wyminył dido paciatko na uciu. Gnał już totu uciu w stronę chyżu i strytył babu z huską. Prekrasna huska! Zachopił się dido. Ochoczo wymieniu na uciu! Zaśmiała się baba. Najbude! Zgodył się dido. Proszął kawalczuk do horu z huską w rukach i strytył człowieka, kotry trymał pod pazuchą kohuta. Prystanął, pobesiduwale, wyminnył dido hus na kohuta. Ale nie tiszył się nim długo, bo zaraz wyminął go na porożni miszok. Diszał do riku, kotra płynuła przy jego chyżu. Chotił, żeby rybak wzięli go na drugi berich. Za prysługu oddał im miszoczok, kotry otrzymał za kohuta. Razem z didą ichało trioch bogatych gazdiów. Bars ich rozśmieszyła historia o wominach i zaminach dida. Ale twoja baba to się bude z tobą swaryła, postraszyli dida. Moja żena nie taka, powił dido. Ona na pewno powist. Sława Bogu, że jest ciły i zdrowy dochysz wernął. Kiedy naprawdę twoja żena tak powist, to my ty damy sztyry sywo sejku, a iszczy i maluwany wiz do toho. Wybrali gazdowe jednego spośród sebe i posłali do baby. Zwidał się win babu. Czuliście o swoim mużu? Szto mała jem czuty? Zwidała się daku strachliwo baba. Pognał sejku na jarmak, desy pered weczerą powinien wernuty. Twój mąż minął sejku na konia. O, jak dobry! Wciszyła się starowynka. Teper budeme skoro i zdyty, nie tak jak sejkamy. Ale konia minął na korołu. To jeszcze lipsze. Budeme maty mołoko, sur i masło. Lemże korołu minął na pacia.

0: to budeme mati svoje salo, vtišila se baba.
1: Ne budete, bo pačatko minil na uču.
0: A to žli? Budeme mati malo jahnjatka, i volnu, i brinđu, a da koli kožuh.
1: Jako i tam kožuh, zašmijel se gazda. Tvi hlop uču vyminil na hus.
0: O, jak ja lublu derty pirja na večírkach, vtišila se baba. A na jar budut jajča i malenka gusiatka.
1: Ale hus tvi gazda oddal za kohuta.
0: To bodaj ne zasplu z rana, bo poriadny kohut vsenia obudet svojim śpivom.
1: I kohuta užnaje, tvi muž zaminil ho na porožni mišok.
0: I to dobri. Jak da kotre z nas zarobit grošu, všutko budeme składaty do toho miška.
1: Zaśmijał się gazda. Ne budete. Bo miszok lyszył rybakam, żeby ho czerez riku perewezli.
0: To już pryszał? Złała Bohu, że wernu do chyszciłej i zdorowej.
1: Ne było rady. Dali gazdowe didowy 4 sywo sejko i malowanej wizy.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

będzie na to powiedzieć o szkole. Tak, chodźmy, wstawaj, już.

Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku, a na nowiny Radia Lim FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość chosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greko będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonom. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące chosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynica, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmom za poprawdzie spółka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedena były 2 noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupiać do teperiszni pouczenia Rafatex. Gnezdialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spółka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych

Paczizna Chodyna, z życia wziata. Pro z życia wziate, lem w lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, słuchacze Radio Lom FM, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak, to pacisna chodyna na antenie naszego radia. Była jem od chodyny 9.15, tak już naprawdę gotowa. No ale może się odezwać aż teper. I Budusia do was odzywała do 10.45. Tiszusia, że wyperedżaty mene. Już ste się do niej odezwali i już ste zakomunikowali, że pogoda, którą jem zapowiadała, co może zaprognozowała przed majowym weekendem, prowiryła się, że było krasa, a że to było zaakceptowane przez naturę, bardzo hardy napisane, że było kras, było duże podi, duże wrażeń, ale wracamy do roboty. Wszystko się zahacza. Mamy poniedziałek, 4 maja, 124 dzień 2026 roku. Zaczynamy 19 tydzień tego roku. Przed nami jeszcze 242 dni, 180 roboczych z dneśnim i 72 swobodne od roboty. No już jako synę odoha będę przecin za czerwowy długi weekend. To swobodne dny zaraz będą można poszeryte, jak z gumy, to już za miesiąc. Ale na razie jeszcze jesteśmy w maju i w maju, 4 maja, słońce zbudyło się parę minut po godzinie 5 rano. Desy tak tu dla nas, dla góry, z wisem po 5 rano schować się od 19:57, znaczy się przed samą 8 i znaczy się, że długi to jest już den, swytaty zaczął po 4, zmarkaty zacznę przed 9 wieczór. Długi den dnes, duże wrażeń i pewnie z tym najwięcej wrażeń mają to te bidaki, które od 27 minut już pyszot. Bardzo mocno i pewnie twórczo i kreatywni pyszot.

Perd Piłchodyny. Zaczęła się matura z polskiego języka, wystartowała. Wystartowały to te najważniejsze ispyty dla młodych w 18-letnich ludy, a pak się wkaże, że jeszcze tych ważnych egzaminów będzie jeszcze ciła masa. No ale znamy, jak jsme mal emocje w tym czasie, jak jsme mocno przeżywali. Sotki tysiące abiturientów zaczęli rozwiązywać arkusz Centralnej Egzaminacyjnej Komisji z polskiego języka na osnownym równie dokładnie o godzinie 9. I to jest jeden z tych obowiązkowych egzaminów. Z tych egzaminów obowiązkowych mamy jeszcze matematykę, mamy jeszcze wipczy język, plus do tego maturysty wybierają sobie dodatkowe przedmioty. Może też wybrać maturę z lemkiwskiego języka, to przypominamy i zgadujemy, że i tego roku w jakim majowym terminie nagli nasz dopis na portale LMFM po polsku, pro lemkiwski język wyskoczy na samochodu najpopularniejszych dopisów. No to taką małą tradycją się już stało. I trzymamy palce za wszystkich maturystów. Jak teper może już kuściok się mniejsze denerwują, jak już mają tot arkusz i już pyszut, i już nie odwrotu. O godzinie 2 po południu będziemy sobie smotrite na arkusze każdego dnia na sajcie Centralnej Egzaminacyjnej Komisji, jakie były temy. Kiedy idę o maturę z lemkiwskiego języka, to w sesja trzeba prosyty o to arkusz, ale wse to robimy i pak peredajemy wam informacje dalej, z czego tego roku dane maturysty pisali. No, bardzo ciekawe. Czy dnes Mickiewicz był? Czy Gombrowicz? Choć dnes tam w sumie jaka jest ta prosnoła, może już Lem Tolkien jest, nie znam. Dobry, nie mudruję się. W każdym razie trzymamy palci.

Dnes odwiat i matura z polskiego. Zaran odwiat i matura z matematyki na osnownym riuny, ale uwaga, bo zaran o godzinie 14 maje projte egzamin z kaszepskiego języka, z łatyny, ale to nieważne, znaczy ważne dla tych wszystkich, co to zdają, bo zaran też maje projte matura z lemkiuskiego języka. Także tutaj mamy osobliwe popalci za tych ochoczych, odważnych, które ryszyle zmierzyły się z naszym rydnym językom, cykałajem, no cykałajem tego egzaminu. W każdym razie trzymamy palci za wszystkie egzaminy, za wszystkie abiturienty, niezmienno. Dnes, przechodzimy już do takich przyzemnych rzeczy. Za dnia popołudny na schodzie, mieściamy w centrum, chmar będzie mało, umiarkowani momentami, a nad resztą regionu tych chmar może być więcej i mieściamy może pojawić się lekki doszczyk. Na północy i na zachodzie mieściamy też i bury. Na północy mieściamy prognozowana no suma tego doszczu, który wpadę w czas bury, to nawet od 10 do 15 mm. I maksymalne temperatury, uwaga, od 21 gradusa na północnym zachodzie i w horach do 20 cemoch na południowym wschodzie i mieściamy w centrum. I uwaga, lokalni 20 wisem. Znaczy, ja chyba jem źli dit ubrała do przedszkola i do szkoły, bo no raczej na tak kuściok mniejszą temperaturę. Studenniejsze lem nad morzem od 13 do 15 gradusów. Witer słaby umiarkowany w czasie bury może podłaty do 60 km na godzinę. Wysoko w Szlaskom Beskidi tam też do 60 km na godzinę. W nocy na północy i na zachodzie mieściamy w centrum, chmar będą umiarkowani, momentami duże i mieściamy może kuściok polowaty, ale najliję, najpidlewat ci u to tu rośliny nist czudowu. Na zachodzie i na północy początkowo też i pod wieczór w pierwszej części nocy to te bury się będą dalej utrzymywać, możliwość bury. I temperatury minimalne od 6 nad morzem do 12 gradusów na plusie na południowym wschodzie. 13 mieściamy na południowym zachodzie. Studenniejsze lem w horach, w karpackich dolinach, kotlinach od 5 do 6, ale na plusie. Witer słaby i umiarkowany. Jak będzie zaran, to prowiremy sobie zaran, aż to.

0: a może byłem młodym na maturu, daty takie najrozwinut lemkiusko posłowici. Trzeba, no tak, o tu, tak trzeba robić, żeby do tej samej wody dwa razy nie wchodzić. Jedna posłowicia, a druga, tu mam, kto wkrał, nie zbohatije. Komu wkrał, nie zbiednije. Przyznajcie, że takie dost fajne, mudre.
1: Jady góry wołają, odpadzieć im trzeba, sztyrbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, Kłazicka.

Zezramy do kalendaria kulturnych poli, choć my po dołhym weekendi, policzmy, że dołhym, majołem, kolejny bardzo duże siadija usiadł, to nie znaczy, że instytucje jest wilnyle, nic podobno jest to bardzo wiele zas do komunikowania. I pierwsza taka rzecz to dnes, o której chcę wam opowiedzieć, to dnes o godzinie 6 popołudny, wieczór, odbude się finałowy koncert w ramach masterskiego kompozytorskiego kursu, jaki prochodził w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Tak, że to będzie to, dumam się, dobra podia. Tohoryczna wesniana Akademia Muzyki trwała od 29 kwietnia i finał maja, jak raz dnes. Młody, obiecujący twórcy pracowali nad nowymi tworami pod okom, pod kierunkom peredowych polskich kompozytorów, doktora habilitowanego Michała Dobrzyńskiego, doktora habilitowanego Dariusza Przybylskiego i profesora doktora habilitowanego Marcina Stańczaka, a też pidokom czynnego ensemblu Kwartludium szlifowali swój warsztat, poszerzyli tajniki kompozycji, tajemnici kompozycji. I to finałowy i najważniejszy koncert dnes o godzinie 18 w Lusławickiej sali wystąpi Kwartludium, jaki zaprezentuje nowo napisane twory młodych kompozytorów. Wstępne darmo. Kwartludium to jest ansambl, jaki był osnowany w 2002 roku. Spółtworia dho Dagna Sadkowska-Huszli, Piotr Nowicki fortepian, Michał Górczyński klarnet i basowy klarnet, ta Paweł Nowicki perkusyjne instrumenty. Grupa od początku swojej działalności zosereża się na wykonywaniu najnowszej muzyki napisanej specjalnie na tot unikalny skład. Instrumentalny skład to Kwartludium. Przypomnę, że to Huszli, fortepian, klarnet i perkusyjne instrumenty. Na swoim koncie Kwartludium ma paru dziesiąt pra wykonań. Idę tu o polskie i oświatowe twory kompozycji. Ważne miejsce w ich działalności zajmuje też współczesna, improwizowana muzyka. Mają w swoim repertuarii i graficzny i intuicyjny kompozycji najwydatniejszych przedstawników najnowszej muzyki, ale mają też i autorskie muzyczne projekty. Wystupowali już naprawdę w wielu dżawach świata, w Ameryce, w Australii, w Chinach, w Korei, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, no po Europie tu wsiady były. Brali uczestnicz w różnych znanych muzycznych festiwalach. Występowali też jak solisty, m.in. z Polską Radiową Orkiestrą, Nacjonalną Symfoniczną Orkiestrą Polskiego Radia, NFM Leopoldinum we Wrocławiu, Berg Orchestra w Pradzi. Mają też na swoim koncie czeslenne albumowe nagrania realizowane w różnych, dla różnych fonograficznych kompanii. I idziemy dalej, znaczy cię odem dalej, zaran, o godzinie 18 w kini, jaki dije przy Gorlickim Centrum Kultury, w kini Legenda, odbude się czerwowy dyskusyjny filmowy klub i prezentowany będzie film Xaviera Dolana Mama. To jest intensywna, emocjonalnie intensywna drama z 2014 roku, jaka zosereża się na ciężkiej relacji między samotną mamą, a jej impulsywnym, problematycznym synem. Diane próbuje wychować Steve'a, no jak bym znał, to jest pornacetylitni chłopczysko, jaki skoro reaguje agresją, ale jest już bardzo wrażliwy i potrzebuje lubowy. Ich życie jest chaotyczne, wielownym napięcia, ale pojawia się tajemnicza susitka Kyla, jaka wnosi do ich relacji chwilą równowagę, nadzieję. Mama to jest historia o lubowy, która bywa ciężka, bolacza, nieidealna, ale też i bardzo silna. Film zdobył uznania krytyki i nagrody, m.in. nagrodę jury na filmowym festiwalu w Cannes.
dyskusyjny klub filmowy Budapeszty Ula Honek. Zaran Ohodyna, Wisem na Ceta Kino, Legenda Gorleci. I idziemy dalej. Idziemy dalej. To po czerzi budę 7 maja, tak dneska mi się hardzi układać chronologicznie. Wernisaż wystały w Jaselskim Domie Kultury 7 maja o 18 godzinie. I będę mąż wydity pełną koloru wystawy malarstwa Magdaleny Myszkowskiej, znano jak też jak Miss Floris. Wystawa pinałką powrót na Makouku, czy na Ukumakiu. To jest osobista historia o powrocie do twórczości z potrzeby serca, a też do dżereł swojej wrażliwości. Artystka urodziła się w Jaśli, jest absolwentką Dzierżawnego Liceum Plastycznych Sztuk w Korośni i wydił sztuki Rzeszowskiego Uniwersytetu. Tam zdobyła dyplom z wyróżnienia w pracowni malarstwa profesora Stanisława Białogłowicza po paruletni pererwi wertat do malarstwa. Prezentowany cykl to taka próba toho, żeby odnajty wtraczeną harmonię, powrót do czasu dzieciństwa. Jak zaznacza ta autorka, nachołkowa Makouka nie jest konkretnym miścią, ale symbolem wspomnienia, emocji, to, co się przeżyło wewnątrz. To prostir, w której kolory są intensywne, a peresiczne elementy przyrody stają się dżerełom prawdziwej krasy. Powrót na Makouku tonelem wystawa obrazy, ale też zaproszenia, żeby najty swoje dzieciacze momenty swoje dzieciacze wspominy, stricza z delikatnością, z prostotą. Jak zauważa malarka, jak raz maluje to toż to najzwyklejsze peresiczne kwitia, takie, które mamy pod ruką, ale w tej prostoty nachodzą sens i krasę, którą chodzą zatrzymaty. Wernisaż 7 maja o godzinie 8 na CETI. No i idziemy dalej o 2 dni, bo przenosimy się na 9 maja, to jest sobota, i na to tu właśnie sobotu w Regionalnym Muzeum możecie wybrać się na Nicz Muzeum. Pewnie tak wypereczają się z niczym muzejami, bo 16 też niczym muzeju i byłoby ciężko by te wsiadł. Za to 9 maja niczym muzeju w Jaśli. Kole z Merkat muzejne sali nabierają czysto niczego klimatu. To moment, kiedy historia stricza się ze sztuką, a zwykłe zwyczajnia zamienia się w przychodu. To wieczora dwery Regionalnego Muzeum w Jaśli będą szeroko otworzone i to czysto za darmo. Początek godzina 18:00 przy

o emocjach i tym świti dookoła nas. Wieczór, jakby prodążany budę o 20 godzinie w czas striczy dookoła obrazu Piotra Betleja Trupa. To początek nowej inicjatywy dyskusyjnego klubu, gdzie sztuka staje się punktem wychodu do besity. A o 9 wieczorem, co się wyjątkowo dla lubiteli lokalnej historii, pierwszy raz publicznie wkazany budę obraz Ignatia Pinkasa, Góral. To ważna podia, bo jak raz w Jaśli nachodzi się największa zbiórka tworzył toho malaria. Największa w Polsce. Przez ciły wieczór będę mąż właściwie od popołudnia, bo od 3 do 11 wieczór w nocy będę mąż swobodnie obserwaty ekspozycji i muzeju od etnografii i remesła przez sakralną sztuku aż po czasowe wystawy. Taka nahoda, żeby zerknąć tam, gdzie za dnia się nie da, bo brakuje czasu. Ciwist dopełniaty będzie muzyka na żywo. W muzejnych prostorach będzie tam oczyczuty duet, to jest prynahitny duet Onofrino e Padrino i zaproszonych przez duet gościł kus jazzu, kus klimatu italijskiej sceny, idealny fon do nicznego na spaceru, nicznej prochulkę po muzeju. No to piat podi, tak, a jeszcze możecie wybrać się do Korosna, do Galerii Sztuki, tam od 25 kwietnia do 5 maja możecie obserwować wystawę w rozrachowaniu Jadwigi Sawickiej, artystkę, jaka od roku robi ze słowem, krótkim, mitnym, często takim rozkazującym. Jej obrazy, kartkę papieru, instalacji wypełniają odpowiednie wyrazy, frazy wyimane ze codziennego życia, powtarzane, schosnowane, ale nasyczone emocjami. Sawicka interesuje się tym, jak język wpływa na nasze dumania, nasze relacje, na nasze poczucia winy czy dołu. Nie wiem, toho finansowego, ale też emocjonalnego czy sospilnego. Na hołowkowe rozrachowania możesz interpretować szeroko, jak rachunek sumienia, jak bilans uczuć, probu wyrównania zadowolstw z latem świta samego sebe. Intymna wystawa, ale też i spilna, bo słowa, jakie obserwamy, należą do wszystkich. Bardzo interesująca. Mam wystawa w rozrachowaniu, wystawa Jadwigi Sawickiej w Galerii Sztuki BWA Korośni do 30 maja do obserwania. No, to teper już wszystko na dneska, to jem zrychtowała z kulturnego, lokalnego perehladu jem wam zakomunikowała.

Bobak, po polsku świstak, budzić się do życia. Wesna przyszła i w Tatrach zaczęły rachowania, no nie samych zwierząt, ale ich jam. Monitoring według regularnie, średnio to 2 roky, w kwietniu i maju. I listniki próbują w ten sposób estymować czeslennist i rozmieszczenia tych chorobnych zwierząt. W czas obserwacji osnownym jest zachowania ostrożności. Babaki dopiero budzą się po zimowym śni, leszają swoje jamy, za to lekko ich zastraszyć. Za to opowiadają listniki, że obserwują ich z dystansu, przez lornetku, albo tam, gdzie to możliwe, podchodzą bliżej. Robią też znymki, jakie potwierdzają, że w danej jami jest życia i dane trafiają do specjalnej systemowej aplikacji. Robitnikom Tatrzyńskiego Nacjonalnego Parku powiało się też zlokalizować już pierwsze aktywne jamy. To może pomyślmy sobie lokalizację, żeby tylko kozyny prowokuaty, żeby pity smutryty, co one tam faktycznie sutne sobie spokini żyją i dochodzą do siebie pod zymi. Estymuje się, że po polskiej stronie Tater nachodzicia wece jak 100 babakowych par, nor, jam. W każdej jest rodyna, co oznacza, że populacja czyslet, no, parusot osobny kił. A kiedy jesteśmy przy temi Tatrzyńskiego Nacjonalnego Parku, to tot osterihat i to osterzenia tylko cianelem samych Tatr, ale i tu w nas, w Niskim Beskidi, też możemy sterytety siasty, ma świriatamy, składem których Tatrzyński Nacjonalny Park wydał takie ostrzeżenia, taki apel, w związku z tym, że temperatury nam się już zwiększają, na szlakach można stryczać zmyj na tych niżej położonych, na słonecznych obszarach, to te idowyty ahady wygrywają się w promieniach słońca. I zmyja to jest jedyny idowyty gatunek hada, jaki występuje w Polsce, a jak podkreślają przyrodniki, it zmyj może być niebezpieczny, ale takie najtragiczniejsze wypadki to jest rytkist. Zwierzę atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniej zachorozy. Najczęstsze, kiedy nastupić się przez przypadek, oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał specjalnie nastupić na zmyju, no jak się przez przypadek nastupić, albo kiedy zaskoczymy zwierzę w miejscu takim, że zmyja nie wyda, gdzie może wteczy. Kiedy ma je taką możliwość, zmyja wse unikać człowieka i schodzić mu z drogi. Tatrzyński Nacjonalny Park apeluje do turystów, żeby zachować osobliwą ostrożność w czas wędrówek. Przede wszystkim, żeby smotrite pod nohy, dokładnie prowirować miejsca, gdzie mamy zamiar sobie przystanuty odpoczaty. I osobliwo, kiedy chodzimy zojt ze szlaku, no to te zmyj będą się pojawiać. Po prostu sobie żyją, nie w Tatrach, ale i w Beskidach. Osobliwo na jar po studeni noczy zmyj nad raną lubią się wygrywać w nasłonecznych miściach, na kamieniach, na murawach, też blisko szlaków, też blisko tych miejsc odpoczynku, gdzie są to te wały, na stoły tam się wygrywają. O tej pory, w tej części roku, zmyje są dość takie ospałe, wilne, co zwiększa ryzyko to, że nastupimy na zmyju, bo ona nie wtecze, bo zaklaw się zorientuje, że my się zbliżamy, no to może nie wstychnuty. Eksperty przypominają, że i to tych zmyj może być osobliwo chorozny dla dity, starszych osób i alergików. Kiedy nas wkusy te zmyja, trzeba od razu zaklikać pomicz i najlepsze się nie ruszaty, żeby ograniczyć rozchodzenia się toksyny po tili. Jak zaznaczają przyrodniki, nie każde wkuszenia wiąże się z tym, że zmyja daje to toksynu. Blisko 30% przymierzył wkuszenia to są tak zwane suche wkuszenia. Takim charakternym śladem po wkuszeniu są dwie kropki
oddalone od siebie tak w odległości około centymetra. Zmyja ma je najczęstsze ten charakterny zygzak, taki szlaczok na herbeti. To taką możemy stwierdzić i tu w nas, w Neskom Beskidzi, ale w Tatrach występuje też i zmyj bez tego szlaczka, czysto czorny, to jest tak zwana melanistyczna odmina, a w tym periodzie, jaki mamy teper, w tej czasty wesniani, możemy też obserwować parłania się zmyj, no a parłania popierają spektakularne borby samciu. Określane są jak preznał kołcił, jak tańci bliskawec. To musi spektakularnie wyglądać. Przyrodne podkreślają, że zmyj nie są agresywne, a do tego ataku czy wkuszenia dochodzi najczęściej przez naszą człowieczą nieostrożność. Podkreślamy to, że to jest najczęściej nasza. Owina. Statystyki wskazują, że lemne wielka część takich stricz ze zmyją kończy się poważnymi nasilstwami. Kiedy idziemy w chory, to czerwiki wysokie, wyższe poza kostku, pryzeraty się pod nohami, że to mamy, no i uważaty na takie nasoneczne, mocno miścia, no, żeby nie wkusyć, znaczy żeby się żeby nie nastąpić na zmyju i pak się, no, nie bojaty, że się będzie nam sztosy działo. Jak nas wkusić zmyja?

Nie znam, czy to w ramach takiego żartyku, czy może faktycznie to już tak na poważnie. Ale możesz to potraktować z takim małym przymrużeniem oka, ale sobie już zapisate na butucze. Idę mi o post Polskiego Ludostoczowa Towarzystwa, jakie napisało, że już Weldygden za nami, to już trzeba my dumate o rizdwie. Bardzo to rozśmieszyło i stwierdziłam, że się podzielę tym postom z wami. I w związku z tą refleksją Polskiego Ludostoczowa Towarzystwa pomyślę dwa perepysy na welejne strawy. To perepys na welejne perochy od robotnika archeologicznego muzeum i etnograficznego muzeum w Łodzi. I to jest receptura z osła Łęka w Łęczycką powitie. I jak poczytałam ten perepys, to stwierdzam, że to prawie taki sam jak i nasz, ale z farsz z skwaszeną kapustą, z suszonymi grybami, z cebulą, sil, popper, jajce. No mało tu jajce, to opcjonalni. Plus terta bułka, żeby się farsz skleił. To może taka dodatkowa skazyłka. A kisto bardzo proste. Muka, 4 szklanki muki, 1,5 szklanki horiaczej wody, to żeby znać jaka proporcja, piłżyczkę soli i 3 życi oliju. No i to z tego robimy perochy. A drugi perepys to perepys na makołec z toruńskiego. Storunskiej obszary, lemże w pości pomysł tyle perepys na chołupci od kochosy z Neszkoho Szleska, kto koho pretky pochodzi z miejscowosty Chłopy koło Lwowa. I tu dost fajny to te chołupci, bo z takim farszą z komperiamy, z gryczaną kaszą, z cebulą, tiż z kobasą, boczką, to takie na, może nie na woleju, ale na który se den ślad. A na makowec perpysu. No tak, już trzeba dumać o światach. Jojo.

A jeden ze słuchaczy napisał, że na to majowy weekend pojechał na Lemkowinu. Komańcza Hańczowa, no taki dosyć szeroka obszar. I że czudowo kotle, hruszki, terki, no wyjątkowe widoki. Tak zahaczam się, mamy teper wyjątkowe widoki na Lemkowinie, ale nie na Lemkowinie. Ja miałam nagodę być na Przeszywskiej Rusy, w naszych różnych rosyjskich sełach, gdzieś w Prykryję była, widziła tam maleńką taką cerkowciu, widziałam cerkow UNESCO w Bodrużale i w Ladomirowi, też bars, kras obiekty i była jem w Skanseni w Swydniku i tu się wam przyznam, że byłam tam pierwszy raz. Bardzo mi się podobał to skansen. Nie było prawie niejakich ludy. Bardzo dużo obiektów jest z różnych rusyńskich seł, różnego typu chyży tam można było obserwować. No ale że muzej jest budni podpisany jak Muzej Ukraińskiej Kultury, a same rusyńskie chyży wkazywał. Medzieńczyma jest i tam i chyża z Topoli od kala Aleksander Duchnowicz, ale i cerkoł tam jest, już nie pamiętam, z 1788 roku, ale nie pamiętam z którymi z całości Perenesena. I chyże pod strichą, pod kątą, chyże z takim, w takim układzie z placyką w Seredyni. Wyberte się tak kole do Swydnika. Ciekawe też położenie, może nie, jak to kto se tam stwierdził z naszej ekipy, że nie w etnograficznych, czystych obstawinach, bo ze skansenu widno współczesne bloki w Swydnikach, ale to fajny kontrast był to te chyży. Drewniany, kryty strichą, kaczkami albo i gątą, chyży, bloki i pamiętnik wojenny, bo i tam to te upamiętnienia wojenne II wojny światowej też w Swydniku Sud. Taka jedna panorama. W jednym kadrze można te takie trzy plany. Bardzo ciekawe było. Tak to zaochoczuję was, wyberte się do Swydnika. A pak możecie wybrać się do centra miasta, poczuty tam, jak ludzie sobie siedzą na łowoczkach i besidują po rusyńsku. Lokalne ludzie sobie tam wychodzą i dziad lody. I besitują po naszemu. To było super.

Moi drogi, dotarli jsme jakosi tak lehko, hladko i skoro do kinča pačisnej hodiny. Děkuji za vašu prisutnost, děkuji za vašu uvahu i zapraszam zaran na tuto samou hodinu. I nakonec ještě jedna śpiewanka v polském jazyku, tak vám dodam potichy, že no, máme tiež obowiązek poštaty określenu tam kilkist polskiej muzyki. Morskie hrania 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Besidła Natalia Małecka-Nowak. Do zarany.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Patrzcie na Chodyna, prosto pro życia w LMFM.

0: Paryżu Słowacku Literaturną Nagrodu w obszarze prozy Anna Softlitera. Iwan Metiesi to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego Kerestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowi. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostela w Wesołowi. Podczas sztotyżniowych stryć uczestniko będą się prezerati tą formą i przybułaty perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpudę się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzić każdą seredu aż do końca czerwca junia. Zajęcia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Недумай. Про секунди звисока. А прийде час, і сам збагнеш.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 44, 27 września, septembra 1946 roku. Pereselenci jest wesoły, gorlickowa powita, nachodzia cię razem koło monastyrysk. Powody cię im duże dobry. Iwan Bojko, Wionkers, pouczył od mamy, szwagra i sestry śledujucze pysmo. Nowa Huta, 28 maja 1946. Drogi szwagry, zasyłamy wam miłe i serdeczne pozdrowienia. Donoszę wam, że my wsi pozostajemy zdrowy. Powodzenia nasze na razie dobre. Donoszę wam, że my znachodzimy się w oblasti tarnopolskoj. Podorosz malecmy dobru, bo nie dołho z mojej chaly. Chyżu dostalemy dobru, a zemli dają kto z kilku chocze. Zemla duże dobra, nie taka jak u nas, de same chory i kamienie. Jak Boch nam dasz zdrowla, to by nam się wsi okolici powodyło duże dobre. Mamy dobru zemlu, dobru wodu, a i lisa.

0: pokazał, ale nie wiesz, gdzie macie drzwi otworzone, to ty nie znasz, gdzie ma te drzwi otworene. Sedaw, ale nam porozumity, że my tam nie mamy nijakiego prawa i możemy się zaberaty het. Dalsze pozdrowienia. Adres USSR, Oblast Tarnopolska, rajon Monasteryska, Seło Nowa Huta. Hatała Anton.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 45, 27 wresnia, septembra 1904 roku. Wesoła, powit gorleci. Sylwester Warycha, St. Louis, pouczył pismo od szwagra Gregoria Okarmy, pisane 12 sierpnia tego roku. W poprzednim czyśli naszej gazety było pomieszczone pismo od wysojanu w Sowickom Sojuzi, które teper sobrali się razem w Nowej Huti koło Monasterysk Tarnopolskiej Oblasty. My czytali, jak żył toty wysojany, które pereselili się na schid, a tu mamy opisano, jak żył toty, które ostali się doma. Wy na pewno zdywujecie się, kto do was pisze. To ja, Gregory Okarma, i z tej rodziny, gdy nazywali Dokrałczychy, najmłodszy syn. Ja was nie znaju. Teper ja na poczcie chłysowi uriadnikom. Mene mamusia dała wczyty i tu ja ostał się, a wsia rodyna wyjechała do Rosji. Moja mama wrze pomerła. Jak wy tu pisali do Stefanowskiego, to ja lista czytał Stefanowskomu. I z tego powodu choczu dasz to wam opisaty. Wasz kum, Warycha, pojechał do Rosji. To nie ma nikogo. Szto do waszej żynki, to ja przychodzę jej bratom. I z jej rodyny nie ma nikogo. Wse wyjechało. Wygnali ich do Rosji, a Ulku, która była oddana za żandarium, nie znają, gdzie jest teper. No jej mąż zabity dwa roky temu. Była w piczu, ale już wyszła od tuda. Ona ma je wsi dziewczyny, bo wsi roblat po uriadach. Tam, gdzie był Gocz, ich sestry mąż, nie jest nikogo, bo on wyjechał do Rosji. Sestra Ewa pomerła, a on ożenił się z drugą. Chcę wam dać to napisać, co tu się dzieje. Może wy tam dać to znajete, ale nie wse. Wysołu, wy by teper nie poznali. Nie ma chat. Wsi stare rozwalają, a nowe porożni. I ciłką pusto w seli. Ostało się 12 rodyn ruskich. Troszkę zasile polskie rodyny, których wygnali z Rosji. Ale tu tylko 5 rodyn polskich żyje. Duże nam przykro i smutno żyty. Nie ma świaszczennika, nie znamy kolesiłato. Cerko zamknęna. Ach, blichnarci to jest 22 rodyny. Co do nas, to najgospod zawaruje, jak nam żyłeś za wojna. Skończyłaś wojna, to jeszcze hirsze. Ja był aresztowany za nimcia i siedł w łagrach. No wytrymał. Ale to ja pereżył w tych łagrach, to ciężko opisaty. Nawet wody nie dali. Po 30 chłopił nagnali do tisnych ścin. Ta na rano wse odyn był uduszeny. A wse rano rachowali nas, to każdy dostał dwa razy drucianom na hajką. Co krow potekła. Ja waszą mamu duże dobry znaju. Oni pomerli w Dudycza, ale na starist duże nabidowali się. Im trochę pomachała wasza sestra i wy. A jak wojna zaczęła się, to wsa propało. Wy tu majete na cmentariu duże hardu pamiatku. Taki czudowy krest na tatowym hrobi. My wychodzimy aż do niedzieli wsi, z kilkunastu jest chłysowi i na cmentariu zmówimy modlitwę za wsich, bo nie ma ich rodyn. To straszno, ludzie płaczą, bo samo się płacze. Tak smutno żyty. Jeszcze wam wspomnę za nas. My tak zniszczeni wojną, że ja nie mam już ciłkom żadnej bielizny, ani że to buty. Wse nam zabrali. No teper ja dostał posadu, to zaczynają też to sprawlaty, że to by człowiek oj, nie chodził. Ja pisał do swojego brata, żeby on choć stary łachy mi ich posłaty. No nie odezwał się. Gładyszył. Powiedz gorleci. Listonosz z Gładyszowa prosit krajanów w Jąkers o pomoc. Stefan Heleta w piśmie do Maryi Sywyk w Jąkers pod datą 10 wresnia tego roku pisze tak. Mam prośbę do tebe i do was, drogi bracia Lemky, mista Jąkers, do wsich, które pochodzite z oseł Gładyszył, Smarekołec, Regietiu, Żdynia, Koneczna, Kryła, Jasiunka. Z dniem napadu partyzantów na Gładyszył, spalenia gminy i posterunku i zrabowania poczty w naszym Gładyszowi pocztowy uriad był zneseny i przyuczony do polskiej poczty w Sankowi. Naszych listonoszył znesli i powili, aby każdy iszł do Sankowy po list czy po pakunok. Podumajcie sobie, drogi bracia Lemkę, jaki to jest straszny udar dla waszych rodnych w kraju. I ty do Sankowy, 20 i 25 kilometrów, czy po list, czy po paczku i nie znacie jeszcze, czy jest, czy nic. Ja widzę, że tak źle. I idę do naczelnika poczty i proszę, żeby jakoś zrobili z pocztą, bo tak niemożliwe, żeby nie było niejakoś związy między Gładyszową i Sankową. A naczelnik mi mówi, wyrzęte

partyzantą, to dostanę te pocztu. Wyrzęte z motyką, a ich prydę sotkę dosyła w noczy, zrabują cało, jeszcze i wybiut, kocho im się podabat, i pidut w lis. To sód ukraińskie partyzante. A w den prydę wojsko i znowa na ludej kryczat, że partyzanom dają isty, że z nima trymają i znowa bita. Tak żyją nasze lemkę w kraju. Naczelnik poczty po wielkiej bidi pozwolił mi perenosyty pocztu do Sankowy, do Gładyszowa i na Seła, bo za 10 lit służby nie było na mnie niejakoho pidozrynia, ale i to na utrymaniu ludej, bo uriad mi nic nie płaty. Ludej mi nie może dać, jeden dasz to i drugi nie maje odkal, bo jest naród zniszczony wojną i teper jest zniszczony rozmaitymi bandami. Tak ja proszę was, bracia, o pomoc dla mnie i dla mojej familii. Wyznajete, że my wami i naszymi rodzinami heł w kraju, ja jeden trymam związek, bo jeśli ja nie budu trymać tego związku my Sankową i naszymi sełami, to budte pewny, że połowina waszych posyłok bude się wertaty nazad. Heł tak jest, że ktoś nie załosyt na swój czas, to jego posyłka idę nazad. Wy możecie znać, jaka to ciężka praca dla mnie. Żniowo idę heł na to tysyła ponad 100 pakunków i do 150 listów. I ja muszę o każdym znać, żeby na czas odebrał komuś, co należy. A najgorsze idę czerez maguru i spodziewajcie się napadu i śmierci. Drogie bracia, nie dumajcie sobie, że to Ameryka, gdzie na każdym kroci jest ochorona. Heł toho nit. Tak nie zabudźcie o mi. Złożcie, że to może, czy złach i czy groszy i posyłajcie mi. Nadchodzi zima, ja zostaję bez ubrania i bez obuwia, bo jak tepło, to można perejty i bosomu i w koszeli, ale w zimie trzeba obuty się i zahornuty się, ani dotkal. Każdemu idę z Ameryki, co to, a mi nic. Dalszy on prosit Maryju Sywyk, perejty meczy krajanami i zobraty dasz to dla neho. Hroszy, radyt peresłaty na recepty za zworotnym poświadczeniem w dobry zapeczataną liści. I prosit napisaty, co to dast, aby on znał, jak komu służyty. Florynka powit grybił. Maria Szpak w Clinton, Pensylwania, dostała pismo z rodnego seła Florynka grybiłskiego powita, w którym pide datum 9 wersnia septembra 1946 donosiat, że dostali 5 pakunków, a dalej piszut tak. A nasze powodzenia do tego czasu iszczy się ujdę. My zdorowy i iszczy zmy doma. A i z tym mamy dost. I nepisne, lem jak w noczy. Tak i wodny, na hołowi Wołosia stoit, iż to chodyna, to nowyna. Po inczych sełach wielka zmina, a w naszą seli mniejsze. Tego tyżnia byli niedobry hości w naszym seli. Przyszli w nocy i zabrali sestry Melanii korowu, najharszczu i łachy chłopskie. Duża nam ciężko. A jakby doniósł do policji, że mu wzięli, to też to wzięli, prydł nazad i budu go byty bez miłosierdzia. A jak nie donese, to polska policja siada znad i surowo pokarę, czom nie doniósł. Skażą, że trymat z nima i jest protyw derżawy. Toho roku lito było duże harte, lem za mało było doszczu. Już my zebrali zerno i sino, mamy na pole komperi, burakę i kapustu. Toho roku mniejsze małjem posijano zerna, bo wyhaniale do Rosji. To z mnie znalecy, pidemy do Rosji. W samu jar piszło paru gospodarzy, to z my ich wywozyli do stacji. Dost na mnie ciężko żyty, bo mam mało pola, a muszę paswysko i dnaty i sino kupowaty, a to duże kosztuje mnie. Płaczu chroszamy i omastom. I chodymy do roboty im za paswysko. Sino kupują po kamieńskich chorach, a to duże daleko, no jeszcze mi ludzie zazdrościat, że byli przeżyty jak im. Na mnie ciło wojnu wielkie kontyngenty kłady. Dał im 9 sztuk chudoby za niemieckich czasów, a teper dał im 2 sztuky. W dzień i 2 sztuki w nocy. No i to byłoby bajka, żeby na tom się skończyło. A z tym gruntom, co my mamy w Kamianoj, wyszło tak. Tam była komasacja, to mi dali barże same lisy, a teper z lisa nie je dochodu. W Kamianoj jest 15 gazdiów, 6 Polakiów i 6 Rusnakiów. Piszesz sestro Łaniu Wysłockim z Labowy. To był w Labowi, tylko pił chodyny i piszą desy, że my nie znamy te, a potem w Labowi było spaleno 22 samchysz. K tomu pysmu z starego kraju Maria Szpak dodaje takie przemilczanie. Mene bars na złostyło, co za faszystka potwora nachodzić się w naszych chorach. Nie mogę pomieścić się na naszą redaktorii i przedwodytelu naszego naroda Dmitrij Wysłockom, to na znak protesta zaraz spalili jego rodne seło. A to ty bidne ludy, nawet boja cię wyrazno to wsio opisaty, bo tak są przestraszeni. No i jakże nam tych obyty i czekaty? Musimy wsi, jak odyn, staty do pracy.
bo jak nie zrobimy tak, to propademy.

Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość chosnowate imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greki będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonem. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące chosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynicy, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie z piłka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedeno były 2 noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastąpią do teperyczni pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie z piłka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku pojawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korektora Iwana Medieszy. Jak podało wydawnictwo H-Art, w przedprzedaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Medieszy, w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korektora, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Medieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korektora. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczne

106,6 Gorolyci, 103 i 8 Polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Siver lem kotin laftularımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysis. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Witam Was bardzo serdecznie w programie z Biblioteki Lemkińskiej Klasyki i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Chylaka Sopróżestwo i cztery fakultety. Świaszczennyk się uśmiechnął, wydiaczy spuszczeny na zemlu oczy Atana. Z początku nasze sopróżestwo było dziwne. Nie znaliśmy sobie dobry i nie mogliśmy proto przybliżyć się do siebie. Nie było między nami toho szczerego dowiria, jak w przykładnym sopróżestwie. Ona pracowała, gazdowała, usługowała, nie rywalizowała ze mną w niczym. Nasze odnosiny może było porównane do tych między sługą a gazdą. Dnes wstyd się mi do toho przyznaty, znajuczy, że zgodno z oświaszczennym pisaniem, żena ma być potichą dla muża i połowyną jego duszy. Ja nie mał jej zataku i nie znał jem, jak jej taką zrobyty, ale Bóg dał, że pomały nasze odnosyny zminyły się na lepsze. Ona zaczęła być dla mnie jak ciekawa knyżka, jak u paru raz się czytać i za każdym razem nachodzić się w niej sztosy nowe, czego pierwsze sme nie zauważyły. Jednu po drugiej odkrywał ją wszystkie dobre prymety jej charakteru i najpierwsze zaczął szanowaty, pak cinyty, a na koniec polubił jem. I z roka na rik lublu bilsze, a dast Bóg dziś daty się starosty, zalublu się po ucha. Moja opowieść, zaczął Fedor, podibna kus do poperedniej, z tą neweliczką ryżnycią, że z niej lubą jecilką wykluczena, proto budę bilsze prozaiczna. Upereczam was, że nie schadzam się do kincia z tym, że wy bołczete o serce człowieka. Badał jem ho dokładnie ze zrozumlinią i upewnił jem się w tym, że ono konieczne do utrzymania człowieczego organizmu przy życiu, tak samo jak kluczycy żołudok. Wilno wam wiryty, że to zawdiak sercu odczuwamy lubą. Ale ja budu się swojocho dumania trymał. Inakże byłbym niewiernym przykłonnikom medycznej szkoły. Wy, zdaje się, znatez to dumam prosopróżestwo. Proto to, czym ono je, naszto i jak mają odbyte osoby występujący w taki związek, a koli toho nie znate, to doznate się z mojego opowiadania. Lem raz. Mało, że to nie zabyłbym o swoich pochladach, ale nie proto, że moim pereświadczeniom sztosy zachwijało, a proto, że przytrafiło się mi sztosy niespodziewane i czudne sztosy, co wywoło mnie z równowagi. Było to w czwartym roku mojej lekarskiej praktyki. Pozwali mnie do chorego dziewczata. Było w najwyższym nerwowym rozstrojeniu. Zamoroczenia, płacz, nerwowy śmiech, bret z tragicznymi krykami, wszystko to nastupowało za poriad po sobie. Od jej rodyczył doznał jem się, że to ta dziewczyna, dobry wychowana i wczena. Jedynym ich budą było to, że wisem na cetym roci życia dali jej swobodu wczynia. Polubiła ona czytania knyżok z drucho gatunkowym zmistą, a najbliższe takich, jak wlejają na ujawu. Dysy wyczytał jem, że oset jak, koli braknę im duchanu, nabywają swoje fajki drobnyma, trisoczkami i kuriat. Do nich kazałbym wywesty wszystkie francuskie powisty, bo z nich byłby czudowy zamiennik dla duchanu i nie najhirsze paliwo przy sibirskich morozach. Czytania tych knyżok napełniuje hołołu chłopotamy, pereszkadzać prawylno krużyty kurwy, osłablać trawlinia, odbierać spokojny son i proto mamy tylko dziewczat blidych,
chudych, nerwowych, nedadajuczych się na żeny. To choroda była moja pacjentka. Dziewczyna ujawlała sobie, że każdy młody dzelubyt się w niej, a ona w nim. Piśniejszy każdej budy

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

0: Galem FM.
1: Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość hosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greko będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonem. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące hosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynica, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie spiłka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedene były 2 noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupla to tepericzni pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spiłka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku jawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korestura Iwana Bedieszy. Jak podało wydawnictwo H-Art, w przedprodaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Bedieszy w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korestura, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Medieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowi. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowi. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnika będą się prezerati tą formą i przybułaty perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzity każdą seredu aż do kincia czerwcia junija. Zaniecia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LM FM i Trzy świta w poniedziałek 4 dnia maja 2026 roku. Zastanowiłem się, nie, 4 maja mamy dnes, no faktycznie. To czas lety, za to tak je musił jeszcze chwilku przystanuty się i się zadumaty. Witam kraśnie, budu z wami w Trzech Świtach do 9 godziny dnes w wieczornym bloku wysyłania Radia LM FM na żywo z pod warszawskiego studia toho, że radia i pak po 9 godzinie budu jeszcze z wami zas w programie Słowicia.

No tak bych hledat dnešní program wysyłania naszego radia za to, żeby już nie marnować czasu na to, to wszystko organizacyjno-techniczno inne sprawy. Zaczniemy od muzyki. Tak i pidemy sobie z programu Trisvit.

A ja mam tak przypomnę, że czujemy się czepterczucho dnia maja 2023 roku, który już nam pomaleńko mynia 124 den tego roku. To dzisiejszy poniedziałek w 2023 roku i by się dojuto gregoriańskim kalendarium do końca roku. W tymże kalendarium staje 241 dni, a w juliańskim dnes mamy 21 dzień jeszcze kwietnia. Aprila świadkują za zachodnim stylom Antonina Gregory i Tekle, a za zachodnim, a teper bude schidni Aleksandr, Aleksij i Filipija. Co jeszcze świadkowi do świti dnes w Chinach, den młodeży, w Niderlandach, den pamiata żart wojna, Japonia świadkuje den zelenosty, a okrem toho jest taki międzynarodny praznik, pełno ste dade czuli, bo on wse głosno międzynarodny den pożarniki i totiż moż powiesz, i w Polsce to totiż świadkowane świato, zresztą się mi zdaje, że od tego czasu to takie drżawne świato na takim, bym powiedział, drżawnym rywny wse z toho parady i inczy tożestwa. Co jeszcze? W Tonga dnes świadkują urodziny kniazia, w Zambii den pracy, świato pracy. Co jeszcze? A Latwia jeszcze dnes ważny praznik swi świadkuje z 1900, na pamięć 1990 roku, kiedy to ta država ogłosiła niezależność od sowieckiego Sojuza. To trzy державy, Литва, Латвія і Естонія, були тими першими, котрі, як уж падав Совєтський Союз, рішили бути саме. Влас година 8:18 уж минула, і запрошу вас на музику.

Cno bryz ulicy i twoi wołosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty zomnę.

Ale wracamy do studia Radio LM FM na żywo i za to ciszy i ostajemy przy dati 4 maja. To się podzieło w historii zaczną 1814 roku, kiedy to na Ostriu Elba przypłynął szów z Napoleonem Bonaparte skazanym. Jak wiadomo, choć pierwsze trzeba powiedzieć, że musieli przewoło zawojował pił Europa. 1738 rik dziacza kultury i przyjateli wykupili z niewoli ukraińskiego poetu Tarasa Szewczenko, który był poniewolony. 1878 rik budili oper Thomas Alva Edison pierwszy raz demonstrował wynajdenej sobą fonograf, takie grać jako tre dołgi rok. Moż powisty było bardzo prestiżnym w wieloch chyżach. 1904 rok teper. Amerykanie zaczęli, można powiedzieć, na nowo budować Panamski kanał. To znaczy to zaczęli kontynuować, co prorwali Francuzi w 1789 roku. Zaczęła się budowa, a Zjednane Stany Ameryki otrzymali to tu zonu Panamskiego kanału PIT swoją własność. 1904 rok też. W Anglii Henry Royce i Charles Rolls zaczęli tworzyć auta pod nazwą Rolls Royce. 1932 rok był skazany na 11 roku ponowienia za podatki Al Capone i był przewieziony do tiurmy, federalnej tiurmy w Atlantii. Tu ciekawe, to doznana historia, że nie był za gorsze prowiny skazany, lem za podatkę, lem to powieło się dowesty tak prowiny Al Capone. 1953 rok Ernest Hemingway dostał na rodu Pulitzera za nowelu Starec i More. To kiedyśmy już przy nagrodach, 1959 rok były rozdane pierwsze nagrody Grammy. 1989 rok Margaret Thatcher zostaje pierwszą premierką Wielkiej Brytanii i pierwszą żeną na tej funkcji. Idziemy już do, przybliżamy się do bliższych nam roków, już teraz bardziej, bo staram się to chronologiczno i ty za to 1986 rok. Zona ewakuacji dookoła Czarnobyla była zbliżona do 30 km, to znaczy już zaczęli się i tam zdohadłaty, że to nelem takie o nyczny znaczucze, to już też tak chyba ciła Europa znała o tym, że wybuchła elektrownia. 1988 rok, tu już zostający jeszcze w Sowieckim Sojuzie, firma PepsiCo była pierwszą zachodnią firmą, która wykupiła reklamu w sowieckiej telewizji. To jeszcze to już najbliżej z tych wszystkich, co im przyrychtował riczny 2000 rok. Wirus komputerowy I love you w przeciągu jednego dnia tak się rozprostranił po całym świecie, że zainfekował 10% komputerów, które na tamtot czas mali przystęp do internetu i kto się obrachował, że różnego roda finansowe straty to było 5,5 miliarda dolarów. 29 minut do 9 godziny, a ja was zaproszę na muzykę.

Czaradny Suzaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

No i my wertamy te perdorycznicy związanych z rosyjskim obszerju. Zacznę od tych, co w sobotu. W sobotu minęła rocznica narodzenia z 1867 roku Jurija Lajo, jaki urodził się w 1867 roku w Wysznym Słodniku. To polityk, senator za pierwszej Czechosłowackiej Republiki, wybrany za Żupu, za Koszycku Żupu i Podkarpacką Ruś, był jedną kadencję. Tam wiódł różne delegacje, organizował też polityczne, cydek, gazdilskie, kulturalne obszczestwa. I był właścicielem w Swiedniku typografii, drukarni. Tam też wydawał swoje i inne publikacje w mer w 1929 roku w Swiedniku. Tam też jest pochowany, a w 2014 roku w czas drugiego Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji była odkryta propamiętna tablica w Swiedniku na cześć Jurija Lajo. Z wczorajszych rocznic 1908 rok to data narodzenia Andrija Kalina, to znany z Podkarpackiej Rusy, rusyński przypowiedkar, autor książek dwóch wydanych już po II światowej wojnie, Zakarpacka Kask i Dido, Wse Wido, tiż drugi, w mer w 1989 roku. Z wczorajszym datą tiż związana sławna persona w współczesnym rosyjskim ruchu. Urodził się w 1933 roku Jurij Pańko, to rosyjski filolog, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika. Urodził się w Rokotowie przy Humennie. Był też, wykładał też na Przeszywskim Uniwersytecie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury w mer 22 czerwca, junia 2017 roku. Pochowany jest w seli Oriabyna koło starej Lubowni. I dzisiejszy jeszcze rocznicy 1764 rok, to data narodzenia Petra Lodija, prawnika, filozofa i pedagoga. Był profesorem na Petrohradzkim Uniwersytecie, a studiował też w wieloch misjach. Był też dekanem wydziału filozoficznego wydziału w Lwowie. Był też profesorem matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie na początku XX stulecia. Pak już swoją karierę kontynuował w Petrohradzie. Napisał wiele prac z filozofii i z logiki, przekładał z łacińskiego języka na niemiecki i inny język. Zresztą jego kariera była dość wydatna. Okrem tego był autorem wieloch oryginalnych filozoficznych prac. I w mer Petrologii 1829 roku w Petrohradzie. Dzisiejsza data to 1802 rok, data narodzenia Jurija Benelina. To taki też naukowiec, ale bardzo slawista, rusycysta i bołgarysta. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jeden z osnowateli współczesnej slawistyki, może tak powiedzieć, a wrodził się w Tybawi, to w Podkarpacka Ruś. 1909 rok i to poslednia z dzisiejszych rocznic. Petro Lintur wrodził się, to pedagog, folklorysta i literaturoznawca. Skończył gimnazjum w Mukaczowie,
PAK Uniwersytet w Pradzi i w Słowiańską filologię studiował w Belgradzie. Już po II światowej wojnie nazbierał i wydał ciu plejadu podkarpackich autoriów, jak idę o opowiadania, zresztą wydał antologię balad i opowiadań podkarpackiej Rusy, choć trzeba powiedzieć, że bilsza część z nim zobranych tych opowiadań, balad i różnych innych zapisów po rosyjsku do dnes nie była publikowana, a w Mer Petrolintur w 1969 roku w Użhorodzie. I to była poslednia rocznica, jaką na dnes je zrychtował, no to teper zaproszę was na dajaku muzyku, jaglem technika mi pomoże, a dumam, że już pomoże. Zapraszam.

0: tak i wracamy do studia i teper chwila na chwilu, za to idę od razu do Gorlic, 19 gradusów w tym momencie. Najbliższe godziny nam przynoszą lekkie ochłodzenie, ale to już nie to to ochłodzenie, jak pewnie pamiętacie w minułym tygodniu, bo temperatura będzie spadała do 11, do 13. A słuchajcie, zaraz w Gorlicach 26 gradusów, w środę 24. Ono się będzie tak zmniejszało w czwartek 22, w piątek 19 i w piątek też trzeba się spodziewać, że może dakus polaty. Co w Polkowiciach 19 gradusów w tym momencie, najbliższy dny też ciepły, ale to inaczej może kusićka pokropity. Zaram do 23 gradusów, sereda w 18, w czwartek lem 13 na zachodzie Polski i deszcz w piątek 16. Zaram będzie niebo zachmarzone, słońca się może w Polkowiciach spodziewać w sredu i w piątek dakus chłodniejsze noce jak na Lemkowyni, bo one będą padać aż i poniżej 10 gradusów, no ale to ta jar pomaleńko się nam rozwiewa. W Priaszowie teper 17 gradusów, najbliższy dny 2 bar stepły, 27 zaran i 25 w seredu, a 21 bude w czwartek i w piatniciu, bo cisz przy debilszych mar i czasom da jak perechidne doszcze. W Mukaczowie na Pietykarpackiej Rusy 17 gradusów aktualno, zaran, słuchajcie, duże sącia i aż 29 gradusów, w seredu 27, kusja ochłody w czwartek 21 i mosz się spodity, że budą peruny triskaty i prydut buri, a w piatniciu 23 radusy i duże mniejsze sącia i duże bilsze doszczu. W Komolości na piwniczno-schidnich Madiarach 17 gradusów w tym momencie, zaran duże sącia do 27, w seredu 25 dakus chłodniejsze, w czwartek w piatniciu, bo 21-22 gradusy i tisza może spodity, że zahrmyt. 19 gradusów w Ruskom Karesturi w Wojwodini. Najbliższe dwa dni tisz, bardzo horiacze, zaran do 29, serdu do 27, w czwartek dakus chłodniejsze 23 i czysto chłodniejsze w piatniciu do 20, bo prydut doszczy. Tak wygląda temperatura i prognoza chwili na najbliższych paru dni w różnych miejscach świata, gdzie prożyła jutro synę. A ja smotrzę, ostało niecałych 5 minut do 9 godziny, za to pomaleńkę się budu z wami. Budu się z wami praszczał, dziękujący za to wieczór w programie Trzy Świty, ale to ja jeszcze robotę nie kończę, ponieważ po 9 godziny stritymy się w programie Słowowicia. Nasze budy o języku i na językach. Nasz to już teper kraśni, ale to bars kraśni. Was wszystkich proszę. Trzymajcie się, besidłał Demko Trochanowski.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy. Trzy świty. Wieczorem.
2: Jeden.
0: Dwa.
1: Trzy.
0: Na trzy głosy.
2: W radiu.
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Słowy ciała języku i na języka. Witam, kraśni Dymko Trochanowski z tej strony. Ciszu się bardzo zasia. Czujemy i że cisz dyskutujemy na różnych kanałach. To bardzo fajne. Ja się czasem welo dowiduję i jest o czym być idolaty. Za to drogi radiosłuchacze dnes nie budu. Ja się rozwijał na początek, bo na początek taki do besidy o niczym nie mam nic do powiedzenia. Za to włączymy nasz dżingiel i wrócimy do tych dyskusji, które były w przedszych programach.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wiertamy do studia i do Słowowici. No i od razu idu z tą temą, o której użyłem precze zapowiu, bo pry nachodzi paschalnoho pozdrowienia i, no, i naszej temy. Gutomu przyszła mi taka widomist, no a i zaczęła się, nie powiem, dyskusja. A jeszcze jedno przypomnę, bo analizowaliśmy pozdrowienia światoczne paschalne Chrystus Woskres i dwie formy odpowiedzi. Woistynno i woistynu Woskres. O tym zmy besiedowali, o tych różnicach. No i tu jawiło się takie zwidania, które zdaje się mi, pewno nam się już dalej jawlało, aż i może do znedawno zmy besiedowali o formach, na przykład prynazemniki ku i gu, no, o tych dwóch formach, albo i ich krótkich ekwiwalentów k, g. Kumi czy gniomu, o, na przykład kniomu. No i z toho chyba się mi zdaje, naszemu słuchaczowi samo wyszło z widania, skoro przeczytam, czemu zakliku woistynno, woistynu je wo, a ne w, krótko, w. Tak, wistynu, albo w wistynno. Kiedy po tym jest, aha, tu pojaśnił, bo do rozwinęte zwidania, bo jak wyszło tam z późniejszej konwersacji, iszło o występowanie własnoho, a nie so własnoho. Kiedy po tym jest i, tak, znaczy, że po tym jest własny. Cytone tak, że wo stoi przy literowych zbytkach, a samo w jest to, jak jest własny. Najpierw mir wo Wrocławiu. Ja jeszcze dodam, że nasz słuchacz jest z Wrocławia. No i faktycznie, idę tu o to, tu różnicu D jest wo, to ta krótsza forma, a koli występuje w. O tym z Mekus podyskutowali, czy najde się da jaki pryncyp. I faktycznie, jakbyśmy tak posmotrili i zaczęli to rozbierać, co się w tym jest, że to ta forma wo, znaczy z własnym, ona by mała występować, jak po niej stoi dajaka zbytka paroch so własnych, znaczy ciężkich do wymowlenia i tak dalej, i tak dalej. Ale zacząłem to prowiriaty w różnych słowiańskich językach i to nie do kińcia tak wsiady jest. No ale jak pewno znacie, musimy zacząć od początku, od Kalsia jawyli tak dwa ekwiwalenty w, wo, z, zo i tak dalej, i tak dalej. No, dobry. Najpierw teraz powiesz ty, że kolisy jeszcze na tym

albo zniknął, albo zmienił się w pełnej własnej O. No i od tale mamy jak raz dwie formy. W paroch innych przynazywnikach też, ale dają ich jak premier. No i idziemy do tej tezy, czy wse musi być forma wo, kiedy po niej stoi dajaka zbytka paroch sogłasnych, czy ciężko wymowyty, czy słowo zaczyna się od we i tak dalej, czy analogiczno z tym przynazywnikiem z, no i zaczął je smotrzyć w różnych językach. No i wydaje się mi, że tu nie do końca tak jest, bo kiedy sobie zaczniemy smotrzyć, to mamy w chrzy, mamy w gorliciach, mamy w szkoli, ale mamy we wszystkim. Tu już mamy faktycznie zbytku, ale mamy na przykład z bratą. Z br to już też jest się robić z toho taka, można powiedzieć, zbytka. Mamy ze szkoły, ze wszystkim, a ze mną, ale już z tobą. Tu oczywiście jeszcze pamiętajcie, że to wszystko, w zależnie od pozycji ony, to z może się zmienić w s, bo się bo to przy dwóch słowach ono ochuchnę. No i takim zaczął smotrity, czy nasz słuchacz z Wrocławia, który żyje w Wrocławii, a ja żyłem, o to tak, bo żeby to miejsce usłupło w Warszawie. Tu mamy w i w wo Wrocławii i w Warszawie. No, ciężko powisty, że dasz to wymówić lekrze albo ciakrze, bo to się mi zdaje pouczenia w i z następującymi słowami, one zachowują się dosyć nieregularnie. Się mi zdaje, jakbym miał to podsumować i odpowisty na to zwidania, to te warianty na pewno wyrastają z tego dawnego stanu, kiedy to krótkie przynazywniki mali jeszcze jer. Potem możliwe, że był ku temu dajaki pryncyp. To najczęściejsze tak jest, że przy tych zbytkach może się jawiło o, a tam nie było, gdy nie było tych zbytok, toho one było. Ale się mi zdaje, że tu nie jest takiego mocnego pryncypu, który moglibyśmy zapisać, za to, że to już tradycja i historia języka i rozwitku i fonetycznego i czysto innego tradycji zapisu i według pewno innych procesów i faktów zrobiła tak, że to się w języku utwierdziło, ono ma to tu dłuższą formę wo, cy, zo, a drugie jej nie mają, to będzie w i z. Ale ja bym tu jeszcze wrócił do takiego czegoś, bo tu założmy, że już im odpowiem na to, ale z posteriuchiem, to znaczy zafiksowałem, znamy też o tym, że okrem tej wokalizacji toho jera, znaczy peremina toho jera w o, bardzo często w przynazywnikach też inne procesy zachodzili i to już w późniejszym periodzie rozwitku języka, na przykład taki proces, o którym zmy, tu długo by się dłali i nieraz, znaczy to i wymieny o do i w nowo zakrytych składach, znaczy też to się kinczat na sołasnej. No i mamy tak przynazywnika jak pid, to idę od dawnego pod. Mamy nad, tu jak raz nie jest alternacji, ale i oni mają to dłuższą formę, bo pido mną. Nie? Pid mną, nad mną, ale pido mną, nado mną. Aż i tak akcentujemy, tak jakby to było jedno słowo, choć tu mamy związek przynazywnika i nazewnika. Nie wse, bo oczywiście w dakotych przysłownikach mamy pisane razem przede wszystkim. Mamy przed, czy formu pełnogłosnu, przed, ale w toho roda po uczeniach będzie

credo wszystko. Tak, i za to trzeba pamiętać, że to nelem w, nelem w, nelem z, ale i to te incze przy nazewnika pid, cy, cy, nad, cy, peret, pred, to ta korotsza forma. Ale kiedy już zme przy tych nazewnikach, przy nazewnikach, o, może tak, trzeba muszę jeszcze wspomnieć jedno, że to wse wspominam, jedna z takich ważnych, ciekawych, ciż fonetycznych przykmet lemkiewskiego języka. Taka ciekawinka, no ale bardzo fajna. Kiedy to prynazownik, to w przede wszystkim, tak w, nam kus przechodzi w inny zwłok. To znaczy mamy w mene. Mamy na przykład, oj, ciż prynazownika, pamiętajcie, uczyli się z innymi częściami i na przykład w czasosłowach, tak? Mamy w merty, w daryty, w mene, w noczy. Ja tobie specjalno to wszystko rozdzielam, a tylko, że na pewno staczyli taką wymowę, o tym na pewno im kiedyś by się dual, jak h, mene, noczy. Wczoraj noczy było studeno. Był h mene wczoraj cymbor. Merty, daryty. Ale tu też trzeba uważać na jedno, że czasem mamy jeszcze drugi wariant, jak znamy, mamy w języku to par zwłoczny i głuchy, że tu jak raz h występuje to d, to ta fonetyczna zmina w wymowie, kiedy stoi przed zwłocznym, zwłocznym sogłasnym, to znaczy gmene, gnoczy, gmeraty, gdaryty. Ale kiedy to w zapisie, a he, który w innych przykładach było stoi przed głuchym, to już się zmienia na ch. Chtebe, chpasty, chpyty się i tak dalej. Także to te wszystkie fonetyczne, o tych wszystkich fonetycznych wariantach trzeba też pamiętać. No i tak u nas skoro może jeszcze konkluzję. Nie naszą jem isto bars takiego pryncypu, który by absolutno tworzył, kiedy jest dłuższa forma tego prynazywnika, a kiedy krótsza. Tu raczej na ucho trzeba to ryszaty, a nie pryncypom. Tak już się zrobiło w tradycji, w historii języka, że będę w Wrocławiu, w Warszawie, będę w chyży, ale będę ze mną, z tobą i tak dalej. I tak dalej. Tu trzeba bardzo uważać. Zaproszę was na muzyku, bo jeszcze mam jedną temę do pretrzych programów.

A ja te pernewernu do programu z Peret Tyżnia. Za to, że to już tak jak im dumał, już pierwszy udar w Darjajut na mene bił cerywiane. Znaczy z moją hipotezą o etymologii nazwania seła bił carewa. Tużnym tomu im się dało o tym, że wszystko mi idę ku tomu, że to nie idę od biłoj carewoj, ale idę o bił carewa. Wa. Od owec. Albo od wilczariu. To już w tym momencie nieistotne. No ale tu paru takich hipotez się mi po prostu złożyło. Za to lemiszczy dopełnił i pojaśnił, że też do tomu rozwiązałem pierwszy zapis biłcarewoj. Jaki mał wyt Biby Czareban. I win się z niczym nie schodyt, ani nie zhodyt. To znaczy z absolutnie żadnym pizniejszym zafiksowaniem nazwania seła biłcarewa. I za to by się duje o tych hipotezach, bo to chodnych to dumam, że już dnes nie wyriszyt na pewno, jak to było. No, to było paru sot dobrych roków temu. Ale by się duje też ten tomu, że może możliwe, że nazwę jej paleograficzna hipoteza, znaczy to zapis z czużego systemu, albo zapis kohosych, to czuł rusyńską formę, ale pisał jej po łatyni, tak? Za to mu się złożyło to w Biby Czareban. No i tu im powiem o tym, a dyskutuję jeszcze z jednym biłcarywianą na to tu temu, że możliwe, że tot, kto zapisywał to pierwszy raz to nazwania, mich znaty załóżmy lepsze kiryliciu jak łatynku. Mogłoby ty inaczej znał łatynku, a wiedział możliwe kiryliczny zapis, choć tu dokazu nikoli już nie będziemy maty. Ale sam to mechanizm podobności pomiędzy dwoma tyma systemami pisma, a ja tu w swojej hipotezie jem postawił takie sztosy, że to Biby Czareban, łatyńskie B i kiryliczne W maje taki, wygląda tak samo w zapisie i tu była moja osnowa ku temu, żeby wywodyty to tu hipotezu. Tam drugi czasty toho zapisu z 14. stolicia, pierwszego zapisu Biby Czareban, drugi składował sudmejsze ważne, tam one radsze dopełniły moją hipotezę. Tak, cytak, to ta pierwsza hipoteza, kto jej zapisał, nie słabo rozumiał system, znaczy kuz go musiał perekrutyt, zapisał tak, jak czuł, albo tak, jak mu się zdawało. No i tu jeszcze jedna taka hipoteza wyszła, że przy tym też przy tej wersji, że jednak kiedy dach to zapisał, to musił dać to poputaty, choć to raczej była taka systemowa, bym powiedział systemowy błód, jak tak jednorazowy, jaki taki lapsus. No bo tu też trzeba doprecyzować, to Biby Czareban wygląda kosmiczno, prosto, więc z niczym one możemy pouczyć, absolutnie z jakim slawiańskim, czy może już prosto polskim słowom, rusyńskim słowom, zachidnio-slawiańskim czy schidnio-slawiańskim, tu absolutnie nie je się do czego, tak jakbyśmy literalno rozbierali dawną biłcarewu na czasy, znaczy to Biby Czareban. No a tam widzimy już paru fajnych, ciekawych językowych procesji, które już na tamto czas, koniec 14. stolicia, w języku prochodzili, tu by się o tej wymieni Odo i kotre idę w, jakby to mało nazwania seło, aby ty wił czarewo. Mamy tam już wydnu redykcyju i wokalizację jeriu. Ja też w swojej hipotezie by się dołajem, że na kińcy dach to kto słuchał, że tam mogłoby ty o, albo dołuje o, wił czarewo, z toho Biby Czareban, to jednak mich to potraktowaty jak nosowy własny
niej, znaczy możliwe, że znał polski język i tak go zapisał przez AN na samym kińcy. No stos, tak czy tak. A to dziś może oprawdaty, bo na nosowych własnych wschodniosłowiańskich językach już to nie było. To te jery, o których im by się duło, już to zanykali, albo to się wokalizowali, to jeszcze chyba, to jeszcze pretrza, bym powiedział, pretrze procesy, fonetyczne procesy. Tu widzimy protetyczne W na samym peredzie, kiedy moja hipoteza była prawdziwa, to znaczy, żeby to iszło od owec, a to we widzimy w słowie wiłcia, owec to już jest bez tego praktycznego we, ale w mnożeniu wiłci, wiłczar i tak dalej. To dnes widzimy w takich słowach jak win, wikno, czy wisem, tam toho we kolisy nie było. No i stos. Ja proponuję, dyskutujmy dalsze. Lubię stawiać tego rodzaju hipotezy, a etymologia, jak już mi jeden bars, dobry mi znany pan profesor powiedział, że to bars, ale to bars. Ciężka skrypka chliba, ale trzeba stawiać hipotezy, żeby język rozwijać i żeby w nim grzebać na tyłko, a jeszcze okrem tego będę to bardzo ciszyć. Nadziwię się, że i was zatopiszcie na demko@lem.fm. Podyskutujemy sobie dalsze. A to była Słowicia, Demko Trochanowski, demko@lem.fm. Piszcie, dyskutujmy. Słowowicia. Program o słowach naszych i na naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

A tu kuštok intiver, bojem tiš i sanoku, de im meškal v jednom pokojiku, ale situácia sa tu ja taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktično nemal otvoranko, bo nemi im chodite pres oficijnu, to im skakal čerez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno urizaný, ne na nesklesisto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čerez plit i wchodil do chuszu. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chuszu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji.